0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kierowca ciężarówki z Estonii został zatrzymany na trasie S8 w pobliżu Radzymina z powodu silnego zapachu alkoholu. Badania alkomatem wykazały ponad 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna prowadził zestaw składający się z ciągnika siodłowego i naczepy chłodni, przewożąc ładunek do Czech. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. W Rosji rośnie liczba przypadków oszustw związanych z rekrutacją do armii, w których uczestniczą tzw. czarne wdowy. Po śmierci żołnierzy ich partnerki, które często zawierały małżeństwa tuż przed ich wysłaniem na front, uzyskują prawo do jednorazowych świadczeń, sięgających 5 milionów rubli. CEO przyciąga osoby wykorzystujące rekrutów w trudnej sytuacji życiowej. Władze rosyjskie promują zawieranie małżeństw wśród nowych żołnierzy. CEO sprzyja powstawaniu takich nieprawidłowości. W jednym z przypadków śledztwo objęło wojskowych, którzy organizowali śluby dla osób szczególnie narażonych na wykorzystanie, a następnie wysyłali je na najbardziej niebezpieczne odcinki frontu. Działania te są zgodne z polityką promującą tradycyjne wartości w trudnym kontekście demograficznym Rosji. Prezes JP Morgan, Chase Yabie Dimon, apeluje do liderów największych amerykańskich przedsiębiorstw o zaangażowanie w inicjatywę mającą na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Projekt, który ma obejmować firmy odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną w Stanach Zjednoczonych, jest rozwijany na podstawie organizacji Alliance for Critical Infrastructure. Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami rozpoczęły się w lipcu, a w działania zaangażowanych będzie ponad 40 przedsiębiorstw z różnych sektorów. Celem inicjatywy jest wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zabezpieczeń, a także współpraca z administracją Donalda Trumpa. ACI planuje być w pełni operacyjna do końca roku, aby skutecznie reagować na rosnące zagrożenia związane z technologią. Liczba alarmowych startów Alpha Scrambles na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckim wzrosła o ponad 250% w porównaniu do lipca 2025 roku i lipca 2026 roku. Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego wskazuje, że wzrost ten jest efektem częstszych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej Sojuszu, które odbywają się bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Każde poderwanie myśliwców dowodzi czujności Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ochrony przestrzeni powietrznej. Sojusz Północnoatlantycki nie ujawnia jednak dokładnych danych dotyczących liczby alarmowych startów ani szczegółowych informacji o poszczególnych państwach w regionie. Cena oleju napędowego osiągnęła najwyższy poziom w historii, wynosząc średnio 8,22 zł za litr, co jest wynikiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz problemów z eksportem ropy. Benzyna również podrożała, osiągając średnią cenę 7,55 zł za litr. Donald Tusk, pytany o ewentualną reakcję rządu, wskazał na dramatyczną sytuację cenową i zapowiedział rozmowy z ministrem finansów w celu rozważenia wsparcia dla kierowców. Minister finansów dodał, że w przypadku dalszego wzrostu cen ropy, rząd może rozważyć przywrócenie programu ceny paliwa niżej. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim na A1 między Dobieszowicami a Pyrzowicami utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 19 w województwie podlaskim na S61 w obwodnicy Łomży trwają prace na odcinku obwodnicy. Do czwartku do 16 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do piątku do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na odcinku Suwałki-Budzisko występuje nierówność na jezdni lewej. Równolegle do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 w Katowicach zajęty jest lewy pas jezdni prawej na DK86 w kierunku Tychów. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Partia Fidesz, kierowana przez Viktora Orbana, ogłosiła, że nie weźmie udziału w wyborze nowego prezydenta Węgier, kwestionując legalność usunięcia dotychczasowego prezydenta Tamasa Sulyoka. Parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulyoka, co miało miejsce 20 lipca. Rządząca frakcja parlamentarna złożyła wniosek o przeprowadzenie głosowania we wtorek, 11 sierpnia. Premier Peter Magyar poszukiwał kandydata, jednak jego propozycja została odrzucona. Radny miasta Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił swój start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, co będzie jego czwartą próbą zdobycia tego stanowiska. Kampanię wyborczą zainauguruje w piątek, a proces rejestracji komitetu wyborczego już się rozpoczął. Wybory odbędą się 27 września w związku z odwołaniem poprzedniego prezydenta w majowym referendum. Gibała wcześniej trzykrotnie ubiegał się o to stanowisko, a w 2024 roku przegrał w drugiej turze wyborów. Wśród innych kandydatów na prezydenta Krakowa znajdują się m.in. były prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz przedstawiciele różnych partii politycznych. Astronomowie z teleskopu słonecznego imienia Daniela K. Nui na Hawajach wykonali zdjęcia powierzchni Słońca o najwyższej dotychczas uzyskanej rozdzielczości. Ujawnione fotografie pokazują wiry gorącej plazmy o średnicy od 19 do 170 km, które są efektem niestabilności Kelvina Helmholtza. Zjawisko to, obserwowane również w atmosferach gazowych olbrzymów, może przyczynić się do lepszego zrozumienia rozbłysków słonecznych oraz koronalnych wyrzutów masy. Obserwacje te mogą pomóc w badaniach nad energią wywołującą eksplozję na Słońcu. W Polsce występują burze, które przynoszą silne opady deszczu i porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w wielu regionach. Po godzinie 21 grzmi w województwach opolskim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim, gdzie opady mogą osiągnąć do 40 litrów na metr kwadratowy, a wiatr prędkość 70 do 80 km na godzinę. Istnieje także ryzyko wystąpienia gradu. Burze przesuwają się powoli na północny wschód. Polska tenisistka Magda Fręch przegrała w Toronto z Amerykanką Jesicą Pegulą w trzech setach, mimo udanego początku meczu, w którym wygrała pierwszego seta 6-3. W kolejnych partiach inicjatywę przejęła Peguła, która ostatecznie wygrała mecz, a dla Fręch była to piąta porażka w pięciu starciach z tą zawodniczką. W turnieju odpadły również Maja Chwalińska oraz Magda Linet, natomiast Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubik. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Na każdą pogodę, piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Policja w Kielcach prowadzi dochodzenie w sprawie podpalenia drzwi kościoła pod wezwaniem święta Józefa Robotnika, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Nieznana osoba podłożyła płonący pakunek pod boczne drzwi świątyni, jednak ogień został szybko zgaszony dzięki interwencji mieszkańca i proboszcza. Drzwi kościoła zostały częściowo uszkodzone, a proboszcz ocenił, że był to celowy czyn. Policja poszukuje sprawcy oraz bada motywy działania. Trzylatka zmarła w szpitalu po tragicznym wypadku, który miał miejsce w lipcu w Boynton Beach na Florydzie. Dziewczynka zaklinowała się głową w dziecięcym zestawie kuchennym, a jej rodzeństwo relacjonowało, że próbowało wydobyć zabawki, które wpadły do środka. Opiekun dzieci, mąż opiekunki, znalazł ją nieprzytomną i podjął działania ratunkowe do czasu przybycia służb. Dziewczynka trafiła do szpitala w stanie krytycznym, a jej zgon stwierdzono 27 lipca. Śledztwo w tej sprawie trwa, a na razie nie postawiono nikomu zarzutów. Liczba poderwanych myśliwców Sojusz Północnoatlantycki do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu wzrosła w lipcu o ponad 250% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wzrost ten jest wynikiem zwiększonej aktywności rosyjskich maszyn, które często latają bez zgłoszonego planu lotu oraz wyłączonym transponderem. Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych Sojusz Północnoatlantycki podkreśla, że te działania świadczą o ich czujności oraz ochronie przestrzeni powietrznej. Brak jest szczegółowych danych na temat liczby alarmowych startów z poszczególnych krajów. Magda Linet odpadła z turnieju Canadian Open po przegranej z Iwa Jowic, zajmującą 16 miejsce w światowym rankingu. Mecz trwał godzinę i 37 minut, a Polka nie zdołała przełamać przewagi rywalki, której statystyki były lepsze, w tym 4 asy serwisowe. Po porażce Linet, Kwalińskiej i Fręch, jedyną reprezentantką Polski w trzeciej rundzie pozostaje Iga Świątek, która zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubik. Canadian Open to prestiżowy turniej, w którym ostatnią polską triumfatorką była Agnieszka Radwańska w 2014 roku. Policjanci z będzińskiej drogówki zatrzymali 33-letniego kierowcę Volkswagena, który prowadził pojazd mając w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna miał 8 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 6 dożywotnich. Pomimo wniosku prokuratury o tymczasowy areszt, sąd nie zgodził się na jego zastosowanie. Kierowca odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do sądowych zakazów, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ekstremalne upały w Polsce wpływają na pacjentów w wojewódzkim szpitalu w Rzeszowie, który nie dysponuje klimatyzacją. Rodzice stosują lód, aby obniżyć temperaturę swoich dzieci, co potwierdziła matka jednej z pacjentek. Pracownicy szpitala są świadomi trudnych warunków, jednak nie ma szybkiego rozwiązania na ochłodzenie oddziału. W planach jest budowa nowego podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej, które ma zapewnić lepsze warunki w ciągu 3 lat. Dron z materiałami wybuchowymi wylądował na lotnisku w Lipsku, a awaria zdalnego detonatora zapobiegła katastrofie. Urządzenie zostało odkryte w pobliżu 4 ukraińskich samolotów Antonow. Śledczy badają obecnie materiał wybuchowy Semtex oraz analizują 2 scenariusze dotyczące pochodzenia drona z możliwymi powiązaniami zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Federalny minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt podkreślił powagę sytuacji, wskazując na ryzyko przyszłych ataków hybrydowych na infrastrukturę krytyczną. Sprawa jest w toku, a wszelkie spekulacje są częścią śledztwa. Rewanżowe starcie pomiędzy Ferencvarosi TC a Górnikiem Zabrze odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Piłkarze Górnika będą walczyć o odrobienie strat i awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Europy. W trakcie pierwszego meczu żółtą kartkę otrzymał zawodnik polskiego zespołu, Josema. Spotkanie prowadził hiszpański arbiter Javier Alberola Royas. Użytkownicy aplikacji mObywatel zgłaszają problemy z logowaniem, co zbiega się z dzisiejszym terminem aktualizacji dokumentów. W serwisie Down Detector pojawiły się setki zgłoszeń o awariach, a liczba problemów zaczęła rosnąć od godziny 15. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że aby certyfikaty dokumentów zostały automatycznie przedłużone, użytkownicy muszą zalogować się do aplikacji do końca dnia. Osoby, które tego nie zrobią, będą musiały wykonać dodatkowe czynności, aby ponownie aktywować swoje dokumenty. Aplikacja mObywatel ma obecnie blisko 12 milionów użytkowników. Amerykańska firma Bechtel oficjalnie przejęła plac budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która powstanie w Lubiatowie Kopalinie na Pomorzu. Teren budowy obejmuje 330 hektarów, na których zostaną zbudowane drogi, wodociągi i kontenery dla pracowników. W ramach przygotowań teren zostanie wyrównany i odwodniony, a za te prace odpowiadają Bechtel i Westinghouse przy wsparciu krajowych firm, w tym Budimex. Pierwszy reaktor ma być gotowy w 2036 roku, a cała elektrownia do 2038 roku. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że budowa elektrowni jądrowej jest strategiczna dla polskiej gospodarki. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump zapowiedział gotowość do działań wobec Iranu, podkreślając potrzebę poważniejszego podejścia do negocjacji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance określił Iran jako kraj z rozbitym systemem, co utrudnia prowadzenie rozmów. W Polsce polscy łowcy burz ostrzegają przed superkomórkami burzowymi, szczególnie w rejonie Dolnego Śląska i Pomorza. Prognozy na czwartek przewidują wysokie temperatury, a także nadchodzące burze i silne wiatry. W Warszawie odbędzie się wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki, prezydent Polski, stara się zachować niezależność od Prawa i Sprawiedliwości, mimo że partia wspierała jego kandydaturę. W obliczu wewnętrznych sporów w PiS, Nawrocki zyskuje popularność, prowadząc w sondażach zaufania. Prezydent dąży do wprowadzenia zmian w konstytucji, co może wzmocnić jego pozycję polityczną. Jego celem jest również stworzenie współpracy między prawicowymi partiami w 2027 roku, aby utrzymać władzę. PiS boryka się z kryzysem, co wpływa na relacje z prezydentem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oskarżył sekretarza wojny PTA, Hexeta, o wprowadzenie go w błąd w sprawie niedoboru amunicji w wojnie z Iranem. Konflikt między nimi ujawnił się podczas posiedzenia gabinetu w Camp David, gdzie Trump domagał się wyjaśnień dotyczących braku broni, co ogranicza możliwości militarnych działań Stanów Zjednoczonych. Rzeczniczka Białego Domu określiła te oskarżenia jako bzdurę i podkreśliła wsparcie Trumpa dla Hexeta. Spór ten może wpłynąć nie tylko na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale także na Ukrainę, która mierzy się z ograniczeniami w zakresie systemów obrony powietrznej. 47% Polaków pozytywnie ocenia sposób, w jaki Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, według sondażu SW Research dla Onetu. 34,9% ankietowanych wyraziło negatywną opinię, a 18,1% nie miało zdania. Nawrocki, który objął urząd prezydenta w sierpniu 2025 roku, uczestniczył w ważnych wydarzeniach, takich jak szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze. Krytyka wobec niego dotyczyła m.in. weta do unijnej pożyczki SAFE, przeznaczonej na zakupy zbrojeniowe. Rok po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego, premier Donald Tusk obserwuje rozpad Prawa i Sprawiedliwości oraz przygotowuje się do starcia z Nawrockim, który jest liderem prawicy. Obaj politycy prowadzą skomplikowaną relację, publicznie krytykując się nawzajem, ale także współpracując w zaciszu. Spór o unijny program SAFE stał się istotnym punktem napięcia między nimi, gdy Nawrocki ogłosił weto, co Tusk wykorzystał do krytyki. Dalsze konflikty mogą być nieuniknione, ponieważ w relacji Nawrockiego i Tuska dominuje wyrachowanie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: You're listening.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 3 w nocy do 6 rano na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek w kierunku Gdańska zajęty jest lewy pas. Do 7 rano na autostradzie A1 w województwie śląskim między Dobieszowicami a Pyrzowicami utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do poniedziałku do 21 na drodze A4 w Katowicach z powodu wymiany nawierzchni zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Do 19 na drodze S61 w obwodnicy Łomży w województwie podlaskim trwają prace na odcinku obwodnicy. Dodatkowo do poniedziałku 31 sierpnia do 11 na odcinku Suwałki Budzisko występuje nierówność na lewej jezdni. Do czwartku do 16 na drodze DK92 w województwie wielkopolskim między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do piątku 14 sierpnia do 19 na autostradzie A4 w województwie małopolskim między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przed marokańskim wymiarem sprawiedliwości rozpoczęły się procesy przeciwko 86 osobom oskarżonym o udział w kryzysie migracyjnym w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie. Oskarżenia obejmują wsparcie dla migrantów oraz przewożenie ich w pobliże granicy. W wyniku kryzysu migracyjnego około 70 tysięcy migrantów wróciło do Maroka, a potwierdzono śmierć 141 osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Wśród oskarżonych 52 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a pierwsze wyroki zapadły w Tetuanie, przewidując kary od 3 do 6 miesięcy więzienia. Incydent z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku, który mógł być działaniem obcych mocarstw, zainspirował ministra spraw wewnętrznych Niemiec, Aleksandra Dobrindta, do określenia go jako nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej. Dron, uzbrojony w ładunek wybuchowy, został skonstruowany w sposób umożliwiający obejście zabezpieczeń lotniskowych. Śledztwo w tej sprawie trwa, a Dobrindt podkreślił, że nie można wykluczyć udziału profesjonalistów. W wyniku incydentu lotnisko w Lipsku wstrzymało czasowo loty, a zidentyfikowany obiekt miał znajdować się w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego. Donald Trump zażądał od PTA Hexeta wyjaśnień dotyczących uszczuplonych zapasów amunicji, twierdząc, że został w tej kwestii wprowadzony w błąd. Prezydent Stanów Zjednoczonych był przekonany, że problem z zapasami został już rozwiązany, co zdaniem informatorów przyczyniło się do jego frustracji wobec Hexeta. Z kolei Hexet obarczył odpowiedzialnością swojego zastępcę, a sytuacja ta miała wpływ na decyzję Trumpa o wycofaniu się z planów zmasowanych ataków na Iran. Amerykańskie siły zbrojne zużyły znaczną część swoich zapasów pocisków precyzyjnego rażenia, co może prowadzić do dalszych ograniczeń w działaniach militarnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad projektem ustawy, który ma kompleksowo uregulować kwestie związane z symboliką państwową oraz świętami państwowymi. Wiceminister kultury Maciej Wróbel zaznaczył, że rozważane jest wprowadzenie nowego święta upamiętniającego rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ponadto ministerstwo planuje rozszerzenie Dnia Flagi, obchodzonego 2 maja, na Dzień Flagi i Orła Białego. Zmiany mają na celu uporządkowanie kalendarza świąt oraz wzmocnienie tożsamości narodowej. Dwie kapibary weszły do parlamentu stanu Mato Grosso w Brazylii. CEO zostało zarejestrowane na nagraniu, które szybko stało się hitem w sieci. To nietypowe zdarzenie miało miejsce, gdy posłowie przygotowywali się do obrad. Pracownica parlamentu, Nayara Bueno, potwierdziła, że kapibary często odwiedzają to miejsce, ponieważ siedziba parlamentu znajduje się w pobliżu dużego parku. W styczniu lokalne media informowały o grupie kapibar, które korzystały z fontanny na terenie obiektu. Kapibary, największe gryzonie świata, znane są ze swojej łagodnej i towarzyskiej natury. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Włocławek Północ a Ciechocinek w kierunku Gdańska zajęty jest lewy pas. Do 9 rano na A1 w województwie śląskim między Dobieszowicami a Pyrzowicami utrzymuje się zwężenie jezdni. Od 7 rano do 10 na DK50 w województwie mazowieckim między Kołbielem a Mińskiem Mazowieckim ruch odbywa się wahadłowo. Od 7 rano do 13 na A4 w województwie dolnośląskim między węzłami Pietrzykowice a Kostomłoty w kierunku Zgorzelca zajęty jest lewy pas. Równolegle od 8 rano do 15 na odcinku LSSE obszar Krzywa krzyżowa utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do soboty do północy na S52 w województwie śląskim w kierunku Bielska-Białej zajęty jest prawy pas ruchu. Do 19 na S61 w województwie podlaskim w obwodnicy Łomży zajęty jest odcinek. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Komisarz wyborczy w Krakowie zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Piątkowskiej ponad podziałami, co oznacza, że Piątkowska nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa jako kandydatka Wspólnego Komitetu Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mimo to Piątkowska ma wsparcie obu partii i rozpoczęła zbiórkę podpisów na swoją kandydaturę. Wybory uzupełniające odbędą się 27 września. W Konfederacji rozpoczęły się przygotowania do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku. Trwa rywalizacja o jedynki na listach wyborczych pomiędzy Ruchem Narodowym a Nową Nadzieją. Decyzja, która z tych partii zdobędzie więcej mandatów, może wpłynąć na przyszłe negocjacje koalicyjne. Krzysztof Bosak może dążyć do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli jego partia zyska przewagę. Współzałożycielka Ruchu Biało-Czerwoni może być kolejnym źródłem konfliktu w Konfederacji. W Polsce ogłoszono pomarańczowy alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 14 województwach z powodu nadchodzących burz. Największe zagrożenie wystąpi na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są wichury, ulewy oraz opady gradobicia. Oczekiwane opady deszczu mogą osiągnąć od 30 do 45 mm, a wiatr może wiać z prędkościami od 90 do 100 km na godzinę. Czwartek zapowiada się jako ostatni dzień intensywnych burz i upałów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje zmiany w obchodach świąt państwowych, koncentrując się na 15 sierpnia i 2 maja. Święto Wojska Polskiego, obecnie traktowane głównie jako wewnętrzne święto armii, ma być wzbogacone o ustawowe upamiętnienie Bitwy Warszawskiej. Dzień Flagi ma z kolei zostać rozszerzony na Dzień Flagi i Orła Białego. Prace legislacyjne są w toku i mają na celu nową regulację tych dat. Amerykański Departament Stanu ogłosił program nagród o wartości ponad 100 milionów dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania kluczowych postaci kartelu Jalisco Nueva Generation, jednego z najpotężniejszych gangów narkotykowych w Meksyku. Najwyższa nagroda, wynosząca 25 milionów dolarów, została przewidziana za pomoc w ujęciu Juana Carlosa Valencii Gonzaleza, znanego jako L03. Tego samego dnia Departament Sprawiedliwości Stany Zjednoczone przedstawił nowe zarzuty wobec 5 wysoko postawionych członków kartelu, oskarżając ich o zarządzanie sieciami handlu narkotykami oraz pranie pieniędzy. W lutym bieżącego roku meksykańskie wojsko zabiło El Mencho, co doprowadziło do wzrostu przemocy ze strony kartelu. W ostatnich tygodniach brat El Mencho przyznał się do udziału w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych, co może skutkować surowym wyrokiem. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 10 na drodze DK50 między Kołbiel a Mińskiem mazowieckim ruch odbywa się wahadłowo. Równolegle od 9 rano do 12 na autostradzie A2 na odcinku od węzła Lubelska do węzła Halinów w kierunku Siedlec kierowcy napotykają utrudnienia na tym fragmencie trasy. Od 9 rano do 15 na drodze S52 między węzłem Zielonki a węzłem Węgrzce występują utrudnienia związane z pracami serwisowymi w tunelu. Od 9 rano do 17 na drodze DK51 na odcinku Sprencowo dewit roboty zabezpiecza tablica zamykająca U26A. W tej okolicy na odcinku Sprencowo również obowiązuje takie zabezpieczenie robót. Do 19 na drodze S61 w obwodnicy Łomży kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Od 8 rano do jutra do 16 na drodze DK28 między Zarszynem a Sanokiem obowiązuje ruch wahadłowy z zachowaniem zwężenia jezdni oraz ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za dążenie do poszerzenia swoich uprawnień oraz chęć stworzenia systemu prezydenckiego. Zauważył, że obstrukcyjna taktyka Nawrockiego prowadzi do frustracji współpracy z rządem, w tym do niepodpisywania nominacji ambasadorskich, co narusza zasady konstytucji. Sikorski podkreślił, że prezydent powinien działać na rzecz Polski, a nie dla własnych korzyści. Rzecznik prezydenta odniósł się do prerogatyw prezydenta, lecz Sikorski stanowczo stwierdził, że prezydent nie powinien rządzić Polską. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący 14 województw w Polsce z powodu prognozowanych burz, silnych wiatrów oraz intensywnych opadów deszczu. Ulewne opady mogą osiągnąć do 45 mm, a wiatr prędkość do 100 km na godzinę. W obszarach objętych alertem istnieje ryzyko przerw w dostawie prądu. RCB zaleca unikanie otwartych przestrzeni, ponieważ nawałnice mogą występować zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Ustępujący ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, ocenił napięte relacje polsko-ukraińskie jako jeden z najpoważniejszych kryzysów w historii współpracy między krajami. Podkreślił, że sąsiedztwo zobowiązuje do odpowiedzialnego działania oraz wyraził nadzieję na szybkie decyzje w sprawie kolejnych ekshumacji. Bodnar zaapelował, aby kwestie ukraińskie nie były wykorzystywane w kampaniach wyborczych, co może prowadzić do wzrostu negatywnych nastrojów i agresji. Zauważył również, że wojna wpływa na współpracę między Polską a Ukrainą, ale politycy zaczynają podejmować rozmowy na różnych szczeblach. Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało imprezę integracyjną Karnawałowy Zawrót Głowy w styczniu 2025 roku, której koszt wyniósł 163,6 tysiąc złotych. Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała ten wydatek jako niecelowy, wskazując na konieczność finansowania z Funduszu Socjalnego. W wydarzeniu uczestniczyło 564 osoby, z czego jedynie około 150 to pracownicy ministerstwa. Ministerstwo argumentuje, że tego rodzaju wydarzenia są częścią nowoczesnego zarządzania administracją publiczną. NIK podkreśla, że środki publiczne powinny być wykorzystywane na realizację ustawowych zadań ministerstwa. Czeski Zarząd Państwowych Rezerw Materiałowych SSHR ogłosił przetarg na wprowadzenie do strategicznych zapasów żywych krów, jednak nikt się nie zgłosił do tego pierwszego w historii przetargu. Zgodnie z planem, stado miało liczyć 240 ton rzeźnych krów i byków, a rolnik odpowiedzialny za nie musiałby zapewnić ich dostępność do uboju. Szef SSHR, Paweł Szwagr, wyraził rozczarowanie brakiem zainteresowania, mimo że wcześniej pomysł spotkał się z pozytywnymi reakcjami. W związku z tym, zarząd zamierza ogłosić przetarg ponownie z nieznacznie zmienionymi parametrami. Państwo planuje, aby w przyszłości 1/3 strategicznych zapasów mięsa pochodziła z żywego stada. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 6 sierpnia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się uroczystość z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W debacie podsumowującej pierwszy rok prezydentury wezmą udział m.in. profesor Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz oraz Krzysztof Stenowski. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17.30 i będzie dostępna dla publiczności. Po zakończeniu debaty głos zabierze prezydent Nawrocki. Program obejmie również występ artystyczny, którego szczegóły nie zostały ujawnione. Poparcie dla prezydenta Rosji Władimira Putina spadło z 71% do 66%, co stanowi największy spadek od ogłoszenia mobilizacji w 2022 roku. Rosjanie dostrzegają poważne problemy gospodarcze oraz skutki wojny, co wpływa na ich zadowolenie. Krytyka rządu zaczyna dotyczyć samego Putina, co zwiększa napięcia w społeczeństwie. Z danych wynika, że istnieje rosnący kryzys wewnętrzny, co może prowadzić do dalszych konsekwencji dla stabilności rządów. Viktor Orbán przegrał wybory na Węgrzech po 16 latach rządów, jednak jego wpływy, szczególnie wśród zwolenników ruchu MAGA w Stanach Zjednoczonych, wciąż są obecne. Balázs Orbán, bliski współpracownik Viktora Orbána, zapowiada kontynuację walki politycznej, podkreślając, że sytuacja dotyczy nie tylko Węgier, ale całej Europy. Węgierski rząd Petera Magyara planuje wzmocnienie sojuszu z amerykańską prawicą. Mimo utraty władzy przez Orbána kluczową kwestią pozostaje, jak zmiany w Stanach Zjednoczonych wpłyną na wsparcie dla partii Fidesz. Instytut Matthias Corvinus Collegium, ważny think tank węgierskiej prawicy, stoi przed niepewną przyszłością, obawiając się o swoje finansowanie. Rosyjskie siły zbrojne zmieniły taktykę i ponownie wykorzystują czołgi na froncie, co przypomina pierwsze dni inwazji. W ostatnich tygodniach odnotowano znaczny wzrost strat rosyjskich czołgów, szczególnie 22 lipca, kiedy zniszczono 28 jednostek. Ukraińska armia skutecznie reaguje na te ataki, co prowadzi do dużych strat w rosyjskich pojazdach opancerzonych. Zmiana taktyki może okazać się nietrafiona, ponieważ Ukraińcy są dobrze przygotowani na rosyjskie ataki czołgowe. Fala upałów, która trwała kilka dni, dobiega końca, a od piątku przewiduje się ochłodzenie z temperaturami od 22 do 27 stopni Celsjusza. W niedzielę i poniedziałek jednak upały powrócą, choć będą mniej intensywne, osiągając temperatury między 30 a 33 stopniem Celsjusza w zachodniej Polsce. Możliwe są również gwałtowne burze z gradem i wichurami w poniedziałek. W drugiej połowie sierpnia prognozowane jest większe ochłodzenie i więcej deszczu. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump podczas spotkania w Red Rock Casino Resort and Spa w Las Vegas interweniował, aby powstrzymać chłopca przed zejściem ze sceny, żartując, że nie chciałby, aby dziecko doświadczyło upadku, jak Joe Biden. Chłopiec podszedł do mikrofonu i podziękował Trumpowi za swoje konto. Były prezydent podkreślił osiągnięcia swojej administracji, w tym brak podatku od napiwków, oraz zaprosił na scenę rodzinę z Las Vegas, dzieląc się ich pozytywnymi doświadczeniami związanymi z polityką podatkową. Nagranie z tego wydarzenia szybko obiegło media społecznościowe. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nałożyła na Beatę Szydło karę finansową w wysokości 3000 zł za niestawiennictwo na przesłuchanie jako świadka w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Szydło była wzywana do złożenia zeznań w sprawie podejrzeń nadużycia uprawnień oraz nielegalnego finansowania partii politycznych. Kampania ta wywołała kontrowersje i protesty opozycji w 2017 roku. Beata Szydło ma prawo do złożenia zażalenia na decyzję prokuratury. Zbigniew Bogucki skrytykował wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, określając je jako śmieszne i tragikomiczne. Odniósł się do zapowiedzi, że Karol Nawrocki odpowie za swoje działania wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki wyraził również niezadowolenie z prób zmian w ustawie oraz z groźby dotyczącej prezydenta Nawrockiego, który ma obecnie 56% poparcia po roku pełnienia swojej funkcji. W województwie zachodniopomorskim strażacy interweniowali 71 razy w związku z gwałtowną pogodą. Najwięcej działań miało miejsce w powiecie goleniowskim, gdzie ewakuowano niemal 140 pasażerów pociągu, który utknął na torach zablokowanych przez powalone drzewo. Pociąg Ridgeo najechał na drzewo, CO uszkodziło sieć trakcyjną. Strażacy zajmowali się również usuwaniem powalonych drzew i konarów z dróg, a interwencje miały miejsce głównie w godzinach nocnych. W miejscowości Rudno w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba straciła życie. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo około godziny 6 rano. Na drodze krajowej numer 50 występują utrudnienia w ruchu, który odbywa się wahadłowo. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W Jarosławiu doszło do podpalenia jednej z największych rosyjskich rafinerii naftowych. CEO potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując o wstrzymaniu pracy zakładu. To już 6 atak na tego typu obiekt w Rosji, a dodatkowo przeprowadzono atak na rafinerię w Baszkirii, oddaloną o 1300 km od granicy Ukrainy. Ukraina zbombardowała także magazyn firmy Wildberries, który doznał jedynie niewielkich uszkodzeń. W wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie miasta zginęły co najmniej 4 osoby. Stany Zjednoczone borykają się z poważnym niedoborem rakiet, CEO ogranicza ich zdolności militarne wobec Iranu. Donald Trump planował ataki na Teheran, jednak zmienił zdanie z powodu braku amunicji. Chiny, obserwując sytuację, mogą zdobyć cenne informacje na temat słabości militarnej Stanów Zjednoczonych, co może wpłynąć na ich dalsze działania. Niedobór broni stwarza także większe zagrożenie dla amerykańskich żołnierzy oraz stabilności regionu. Prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew, wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą podczas spotkania w Omsku. Tokajew podkreślił, że Kazachstan nie jest odizolowany od skutków konfliktu i zwrócił uwagę na gospodarcze reperkusje, jakie wojna wywołuje w jego kraju. Kazachstan, będący jednym z największych producentów ropy na świecie, boryka się z zakłóceniami w eksporcie, co wpływa na jego gospodarkę. Wypowiedzi Tokajewa spotkały się z uznaniem niezależnych mediów. CEO podkreśla ich znaczenie w kontekście międzynarodowej polityki. Aleksander Kwaśniewski wskazuje, że nowym premierem Polski może zostać osoba związana z Karolem Nawrockim, co może doprowadzić do powstania quasi-prezydenckiego systemu. W kontekście nadchodzących wyborów w 2027 roku Kwaśniewski zwraca uwagę na rolę nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus. Zauważa, że Donald Tusk potrzebuje partnera do stworzenia koalicji, którym może być Morawiecki, jeśli spełnione zostaną pewne warunki. W badaniach sondażowych Koalicja Obywatelska prowadzi, a Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, co może wpłynąć na wyniki wyborów. Kwaśniewski podkreśla, że prezydent ma pełne prawo wyznaczyć premiera, który musi uzyskać wotum zaufania parlamentu. Były dowódca logistyki Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy usłyszał zarzuty o nielegalne wzbogacenie, dysponując majątkiem przekraczającym jego oficjalne dochody o 20 milionów hrywien. Prokuratura ustaliła, że w latach 2020 do 2025 nabył 6 mieszkań, 3 domy, 6 działek oraz 4 samochody, w tym modele Audi Q7 i Audi Q5. Wniosek o areszt został złożony z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości ponad 21 milionów hrywien. Śledczy nie znaleźli legalnych źródeł dochodów, które mogłyby wyjaśnić nabycie takiego majątku. Siły powietrzne zadeklarowały współpracę z organami ścigania w tej sprawie. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ceny transportu towarów po Morzu Czarnym wzrosły nawet 3-4-krotnie z powodu ryzyka ataków dronów na statki. Przewoźnicy, tacy jak Alfa Shipping i Marmd Container Services, wprowadzili dodatkowe opłaty za kontenery w kierunku Noworosyjska, gdzie koszt frachtu standardowego wynosi od 250 do 900 dolarów amerykańskich, w zależności od wielkości kontenera. Rosyjska grupa FESCO wstrzymała transport morski z powodu ataków na statki i porty. Alternatywne trasy dostaw, takie jak przez Gruzję, Iran czy Azerbejdżan, mogą prowadzić do dalszego wzrostu kosztów przewozu. SpaceX inwestuje blisko 16 miliardów dolarów w rozwój sztucznej inteligencji, co przyczyniło się do 90-odsetkowego wzrostu przychodów w drugim kwartale w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo tych osiągnięć, firma zmaga się z dużymi stratami oraz negatywnymi reakcjami inwestorów, co prowadzi do spadku jej wartości rynkowej. Elon Musk przewiduje, że do roku 2028 aktywność SpaceX na Księżycu będzie znacząca, z planami wysyłania ludzi w tym celu. W sierpniu 2026 roku górny stopień rakiety Falcon 9 przypadkowo uderzył w Księżyc, co zwiększyło zainteresowanie działalnością firmy. Na plaży w Ustce odnaleziono pocisk artyleryjski, który został znaleziony przez plażowiczkę w środę. Służby potwierdziły, że obiekt był niewybuchowy, a teren został zabezpieczony i tymczasowo wyłączony z użytku. W czwartek rano pocisk został zneutralizowany przez saperów, co umożliwiło ponowne udostępnienie plaży. Pocisk najprawdopodobniej pochodzi z centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce, a prądy morskie mogły go wyrzucić na brzeg. Nathan Thomas ze Stanów Zjednoczonych został najmłodszym profesorem w historii, uzyskując tytuł w wieku 18 lat i 346 dni. Rozpoczął studia w wieku 10 lat, a tytuł licencjata i magistra inżynierii elektrycznej uzyskał z wyróżnieniem. Obecnie prowadzi zajęcia z inżynierii elektrycznej, ucząc studentów w swoim wieku. Równolegle studiuje prawo na Uniwersytecie w Miami, planując specjalizację w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Thomas podkreśla, że jego doświadczenia w inżynierii wpływają na jego podejście do studiów prawniczych. Prokurator nałożył na Beatę Szydło mandat w wysokości 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier była wzywana w roli świadka, a jej nieobecności nie usprawiedliwiła. Mandat jest w maksymalnej wysokości przewidzianej przez kodeks postępowania karnego, a Szydło ma prawo złożyć zażalenie do sądu. Śledztwo koncentruje się na podejrzeniu nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z kampanią, która mogła wyrządzić fundacji szkodę majątkową szacowaną na co najmniej 8 400 000 zł. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Najwyższa trafność prognoz pogody dotyczy pierwszych 3 dni, a później ich dokładność systematycznie maleje. Modele numeryczne działające na superkomputerach przetwarzają miliony obserwacji, co wpływa na jakość prognoz. Warto zauważyć, że prognozy na 6 dni są obecnie tak samo trafne jak prognozy na 5 dni sprzed 10 lat. Problemy z aplikacjami pogodowymi mogą być spowodowane różnicami w źródłach danych oraz czasie ich aktualizacji. Kluczowe dla dokładności prognoz jest to, z którego centrum obliczeniowego pochodzą dane używane przez aplikacje. 37-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, pobił 2 rodaków, myśląc, że są Ukraińcami. Po wcześniejszym driftowaniu swoim Volkswagenem, napastnik zaatakował ojca i syna, wyzywając ich od banderowców, a jednemu z mężczyzn złamał rękę. Policja zatrzymała sprawcę, któremu grozi do 7,5 roku więzienia. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny oraz zakaz kontaktu z poszkodowanymi. Ukraina zniszczyła w lipcu 236 rosyjskich statków, co znacząco osłabiło flotę Kremla w regionie Morza Azowskiego. Ataki na rosyjskie jednostki koncentrowały się na transporcie ropy, a transport przez Cieśninę Kerczeńską spadł o 75%, co utrudnia logistykę wojskową Rosji. Siły ukraińskie ogłosiły, że kontrolują Morze Azowskie oraz Cieśninę Kerczeńską. W rejonie Krymu występują kryzysy paliwowe i blackouty spowodowane uderzeniami dronów na infrastrukturę. Niemiecki statek towarowy Emil został zaatakowany przez rosyjskie drony na Morzu Czarnym, około 21 mil morskich od Adesji. Statek ucierpiał w wyniku pożaru i awarii systemów, jednak ewakuacja przebiegła bez rannych, ponieważ nie był obsadzony niemiecką załogą. W tym samym czasie rosyjskie ataki dotknęły inne statki, w tym Mera Queen, w wyniku czego zginął jeden członek załogi. Rosja nasila działania mające na celu zablokowanie ukraińskiego eksportu na Morzu Czarnym. Kyrill Beysen, kandydat do Kongresu Stanów Zjednoczonych, został znokautowany podczas bójki na plaży na Hawajach. Incydent miał miejsce po sprzeczce z innym mężczyzną, który twierdził, że bronił kobiety. Beysen rzekomo groził, że zastrzeli żonę swojego przeciwnika, trzymając nóż, który później wyrzucił do oceanu. Policja postawiła mu 2 zarzuty dotyczące gróźb terrorystycznych, a kaucję ustalono na 1 milion dolarów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział rozliczenia obecnych władz w przypadku wygranej swojej partii. Podczas konwencji PiS apelował o zjednoczenie środowisk patriotycznych oraz postulował o zwiększenie uprawnień dla prezydenta. Czarnek zaznaczył, że nowa instytucja ma bronić praworządności w Polsce, a rozliczenia mają na celu przywrócenie sprawiedliwości społecznej, a nie zemsty. Wskazał także na potrzebę wyboru między systemem kanclerskim a prezydenckim. Minister obrony Litwy, Robertas Kaunas, ostrzegł przed możliwością rosyjskiej prowokacji, w której mogłyby zostać wykorzystane przechwycone ukraińskie drony. Podkreślił, że Kreml nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, a także nie skoncentrował wojsk przy granicach Litwy. Litewskie służby bezpieczeństwa monitorują sytuację we współpracy z innymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, a władze Litwy wzmocniły ochronę infrastruktury krytycznej. Rosja odrzuca wszelkie oskarżenia o planowanie prowokacji. Jarosław Kaczyński podczas konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości podkreślił potrzebę nowego rządu w Polsce oraz wskazał na okno możliwości dla patriotycznych zmian. Zauważył, że w Europie umacniają się ruchy prawicowe, co może prowadzić do nowego układu sił. Wskazał również na konieczność współpracy z Zachodem, zwracając uwagę na potencjalne osłabienie polskiego kapitału. Kaczyński zasugerował, że nadchodzące zmiany mogą skutkować reformą lub odrzuceniem aktualnych traktatów europejskich. Apelował o wykorzystanie sezonu na niepodległość do umacniania suwerenności Polski. W 2026 roku na 18 czołowych uczelniach wyższych w Rosji przyjęto ponad 4300 weteranów wojny przeciwko Ukrainie oraz ich dzieci, co stanowi wzrost o 47% w porównaniu do roku poprzedniego. W niektórych kierunkach więcej niż 10% miejsc budżetowych zajęli weterani. Spośród przyjętych 39% nie zdawało egzaminów, a 61% z tych, którzy przystąpili do testów, uzyskało wyniki poniżej zeszłorocznego progu. Niewykorzystane miejsca dla sierot i osób z niepełnosprawnościami zostały przekazane do limitu wojskowego. Były głównodowodzący ukraińskiej armii, generał Załużny, wywołał kontrowersję stwierdzeniem, że Ukraina nigdy nie przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego, argumentując, że jej doświadczenie wojenne przewyższa obecne standardy sojuszu. Podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki musi zrewidować swoją doktrynę, aby mogło uwzględnić wysoki poziom zaawansowania militarnego Ukrainy. Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych usiłują wyjaśnić jego wypowiedzi, zaznaczając, że aspiracje Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostają aktualne. Generał Załużny apeluje o stworzenie nowego bloku bezpieczeństwa, który odpowiadałby współczesnym konfliktom. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: You are listening to hits of three generations on

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na DK 92 wskuty sprzęt i ludzie zajmują chodnik. Do 18 na DK 91 w Emilii obowiązuje ruch wahadłowy podczas remontu nawierzchni i odwodnienia. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 19 w województwie podlaskim na S61 w obwodnicy Łomży trwają prace na odcinku obwodnicy. Od 15 do 20 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Lubelska a węzłem Halinów w kierunku Warszawy obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do soboty do północy w województwie śląskim na S52 w kierunku Bielska-Białej zajęty jest prawy pas ruchu. Do piątku 14 sierpnia do 13 w województwie małopolskim na S52 między węzłem Balice i węzłem Modniczka zajęty jest naprzemiennie lewy lub prawy pas ruchu na obu kierunkach z powodu odnawiania oznakowania. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że po ewentualnym powrocie do władzy zajmie się kwestią pobytu w Polsce ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Poseł ugrupowania Tobiasz Boheński stwierdził, że osoby, które nie pracują legalnie w Polsce, powinny wrócić do Ukrainy i wspierać obronę swojego kraju. Dalsze kroki w tej sprawie mogą zostać podjęte po wyborach. Mistrzowie olimpijscy Gianmarco Tamberi i Hamish Kerr wezmą udział w unikatowym konkursie skoków z wyż, który odbędzie się 22 sierpnia na rynku w Katowicach. Wydarzenie to będzie wstępem do Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Ewa Swoboda, sprinterka, zaprezentowała również nowe rywalki, które wezmą udział w diamentowej lidze na Śląsku. Wszyscy zawodnicy przygotowują się do nadchodzących rywalizacji. Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wniosek, złożony 23 lipca, zawierał pytanie o poparcie dla realizacji tej polityki przez Polskę. W głosowaniu wzięło udział 90 senatorów, z czego 32 głosowały za, 57 przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. To już druga próba prezydenta w tej kwestii, ponieważ wcześniejszy wniosek z maja również został odrzucony. Zgodnie z konstytucją, prezydent potrzebuje zgody Senatu, aby zorganizować referendum. W tym roku wielu maturzystów uzyskało świadectwa dojrzałości dzięki wglądowi w błędnie ocenione prace. Przykładowo, jeden z absolwentów z Dolnego Śląska poprawił wynik z języka polskiego o 1 punkt, CEO zmieniło jego ocenę na pozytywną. Wysoka liczba wniosków o wgląd spowodowała opóźnienia, a niektórzy maturzyści musieli czekać na terminy aż do października. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zauważył, że liczba maturzystów w tym roku przekroczyła 320 tysięcy. Warszawscy policjanci prowadzą poszukiwania trzech zaginionych sióstr, 18-letniej Sejni, 16-letniej Limy oraz 14-letniej Marwy. Ostatni raz były widziane w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Policja podkreśla, że zaginione nie mają przy sobie telefonów ani dokumentów, co utrudnia ich odnalezienie. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sióstr proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa Versus. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na 4 w województwie małopolskim między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Również do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłami Brzeg a Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 19 na S61 w obwodnicy Łomży w województwie podlaskim obowiązują ograniczenia na odcinku obwodnicy. Do 20 na 2 w województwie mazowieckim między węzłem Lubelska a węzłem Halinów w kierunku Warszawy utrzymują się utrudnienia na tym odcinku. Do piątku do 13 na S52 w województwie małopolskim między Balice i Jamodniczka trwają prace przy oznakowaniu poziomym z zajęciem na przemiennie lewego lub prawego pasa w obu kierunkach. Do soboty do północy na S52 w województwie śląskim w kierunku Bielska-Białej zajęty jest prawy pas ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iran i Oman zakończyli negocjacje dotyczące wytyczenia szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormaz. CEO potwierdziło irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uzgodniono współrzędne geograficzne proponowanej trasy, która ma przebiegać głównie w irańskich wodach terytorialnych. Rzecznik irańskiego MSZ zaznaczył, że proces dwustronny postępuje w sposób profesjonalny. Cieśnina Ormaz pozostaje zamknięta z powodu działań militarnych Stanów Zjednoczonych i Izraela. Christine Grigorian została mianowana na dyrektorkę Służby Wywiadu Zagranicznego Armenii na kolejną kadencję. Jest prawniczką i była wiceministrą sprawiedliwości, a w 2022 roku pełniła funkcję armeńskiej rzeczniczki praw człowieka. Premier Armenii po raz pierwszy mianował ją szefową agencji wywiadowczej rok temu. Jej kontynuacja na tym stanowisku została ogłoszona przez biuro premiera. Specjalni wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa planują wizytę w Ukrainie, aby wznowić negocjacje pokojowe. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha zaznaczył, że istnieje potrzeba większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w te działania. Odwiedziny będą pierwszą wizytą wysokich rangą wysłanników Stanów Zjednoczonych w Kijowie od czasu powrotu Trumpa na urząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że główną przeszkodą w osiągnięciu pokoju jest niechęć Rosji do zakończenia agresji. Wizyta ma na celu omówienie potrzeb bezpieczeństwa Ukrainy. Na wysokości Aleja Solidarności 93 w Warszawie znaleziono niewybuch. CO spowodowało zablokowanie ruchu pomiędzy Placem Bankowym a Aleja Jana Pawła II. Policja czeka na przyjazd saperów. Jednak na razie nie podjęto decyzji o ewakuacji. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził trasy objazdowe dla linii autobusowych 190 i S26. To kolejny przypadek znalezienia niewybuchu w tej okolicy, po tym jak we wtorek odkryto podobny obiekt na wysokości Aleja Solidarności 95/99. Daniel Olbrychski skrytykował decyzję Ministerstwa Kultury, które zablokowało jego udział w jury festiwalu filmowego w Gdyni. Aktor porównał tę sytuację do czasów totalitarnych, określając ją jako napłucie mu w twarz. W związku z tym Olbrychski napisał list do premiera Donalda Tuska, w którym nawiązał do cenzury artystycznej. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję krytyką byłej minister kultury Hanny Wróblewskiej ze strony aktora. Olbrychski wyraża nadzieję na reakcję Ministerstwa Kultury, z którym ma długotrwałe związki. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na 4 w województwie małopolskim między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Również do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłami Brzeg a Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 19 na S61 w obwodnicy Łomży w województwie podlaskim obowiązują ograniczenia na odcinku obwodnicy. Do 20 na 2 w województwie mazowieckim między węzłem Lubelska a węzłem Halinów w kierunku Warszawy utrzymują się utrudnienia na tym odcinku. Do piątku do 13 na S52 w województwie małopolskim między Balice i Jamodniczka trwają prace przy oznakowaniu poziomym z zajęciem na przemiennie lewego lub prawego pasa w obu kierunkach. Do soboty do północy na S52 w województwie śląskim w kierunku Bielska Białej zajęty jest prawy pas ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński ogłosił plany deportacji mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce, jeśli jego partia zdobędzie władzę po wyborach w 2027 roku. Boheński uznał, że deportowani

0: będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, co przyczyni się do zakończenia wojny. PiS planuje również budowę centrów deportacyjnych oraz stworzenie centralnego systemu ewidencjonowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Złamanie prawa lub wykroczenia mogą prowadzić do deportacji, a każda decyzja w tej kwestii ma mieć charakter warunkowy i odwracalny. Warszawscy policjanci prowadzą poszukiwania zaginionych sióstr. 18-letniej Sejni, 16-letniej Limy oraz 14-letniej Marwy, które ostatni raz widziano w sobotę na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego. Dziewczyny wyszły z mieszkania przy ulicy Rudnickiego i od tego czasu nie nawiązały kontaktu z rodziną, nie posiadając przy sobie telefonów ani dokumentów. Policja opublikowała zdjęcia oraz rysopisy zaginionych sióstr, apelując do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa versus wszelkie informacje można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo. Korsykańscy separatyści ogłosili ostry komunikat, w którym grożą osadnikom na wyspie, odrzucając projekt autonomii rozpatrywany przez Parlament Francji. Na konferencji, w której uczestniczyło około 15 zamaskowanych i uzbrojonych osób, podkreślono, że przybycie niemal 5 tysięcy cudzoziemców, w znacznej większości Francuzów, jest nieakceptowalne, a ich przesłanie brzmi – zostańcie u siebie. Prokuratura antyterrorystyczna rozpoczęła śledztwo dotyczące przygotowań do aktów terrorystycznych oraz posiadania broni. Spotkanie miało miejsce w Konspiracji i było pierwszą publiczną konferencją separatystów od 2024 roku. Obecnie francuski parlament pracuje nad zmianami, które mogłyby przyznać Korsyce większą samodzielność, co jest efektem kompromisu między rządem a korsykańskimi nacjonalistami. W czwartek około godziny 14 nad Warmią i Mazurami przeszła potężna burza, w wyniku której odnotowano grad o średnicy dochodzącej do 7 cm. Służby informują o uszkodzeniach dachów 10 do 15 budynków w Lubominie oraz Wapniku, a także o zniszczeniach samochodów, w tym wybitych szybach. W działaniach ratunkowych uczestniczą strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zabezpieczają uszkodzone dachy. W związku z burzami w regionie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a Straż Pożarna notuje zwiększoną liczbę interwencji związanych z połamanymi drzewami i lokalnymi podtopieniami. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Litwa ostrzega przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą obejmować użycie przechwyconych dronów w operacjach pod fałszywą flagą. Minister obrony Litwy zauważył, że obecnie nie ma koncentracji rosyjskich wojsk przy granicach, co zmniejsza ryzyko konwencjonalnego ataku, ale nie wyklucza działań prowokacyjnych. Litewskie służby współpracują ze sojusznikami z Sojuszu Północnoatlantyckiego w monitorowaniu sytuacji, a w odpowiedzi na zagrożenie zwiększono ochronę infrastruktury krytycznej, w tym terminalu LNG i połączenia elektroenergetycznego z Polską. Rozszerzone środki bezpieczeństwa będą obowiązywać co najmniej do 19 sierpnia. Rosja zaprzecza oskarżeniom o planowanie prowokacji wobec państw bałtyckich. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu Opinia 24 z wynikiem 30,3%, jednak ich przewaga nad rywalami maleje. Prawo i Sprawiedliwość odnotowało spadek poparcia do 17,2%,

0: co stanowi największy spadek od lat. Wzrosło poparcie dla Konfederacji, która osiągnęła 15,3%, a nowe ugrupowanie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zyskało 5,3%. Razem Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe znalazły się poniżej progu wyborczego. Generał major Walerii Płachotniuk zginął w wyniku eksplozji, która miała miejsce 1 sierpnia w restauracji Balzi Rossi w Moskwie. Eksplozja mogła być związana z uroczystością dla generała Aleksandra Czajki, do której Płachotniuk był krewnym. W tym samym dniu zmarł również Daniel Pieredry, zięć Czajki. Płachotniuk był wcześniej szefem sztabu 49. Armii Ogólnowojskowej. Jego pogrzeb odbył się 5 sierpnia na cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie. W nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku znaleziono dran z materiałami wybuchowymi, który został zdetonowany w kontrolowanej eksplozji. Służby podejrzewają, że istniał także drugi dran, z którym mógł zderzyć się transportowy samolot DHL, doznający niewielkich uszkodzeń. Śledczy wykluczyli zderzenie z ptakiem, a Centrum do Spraw Terroryzmu w Dreźnie prowadzi śledztwo, w które zaangażowanych jest około 100 funkcjonariuszy. Obecnie trwają przeszukania pasa startowego w poszukiwaniu szczątków drugiego bezzałogowca. W Polsce każdy może założyć zakład pogrzebowy, co prowadzi do licznych nieprawidłowości, w tym do nieetycznego korzystania z szpitalnych chłodni. Obecne przepisy dotyczące cmentarzy są przestarzałe i wymagają nowelizacji, aby lepiej odzwierciedlały współczesne realia społeczne. Ponadto prawo dotyczące pochówku osób bez rodziny nie działa efektywnie, co skutkuje długotrwałym przechowywaniem ciał w chłodniach. Dziennikarz Szymon Piegza w serii QIAMP, a wyjaśnia te problemy oraz ich konsekwencje dla rodzin i systemu pogrzebowego. Przez Warmię i Mazury przeszła silna burza superkomórkowa, której skutkiem było gradobicie, z gradem osiągającym wielkość 6 do 7 cm. Uszkodzonych zostało od 10 do 15 budynków w Lubomimie i Wapniku. Intensywne opady deszczu wyniosły od 35 do 45 mm, a porywy wiatru osiągnęły prędkość nawet 100 km na godzinę. W regionie zanotowano około 60 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń związanych z pogodą, a w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, odpowiedział na zarzuty Bogny Jankę dotyczące jej rzekomego złego traktowania przez ministerstwo. Jankę, mianowana ambasadorem w Brazylii, nie była wcześniej dyplomatą i otrzymała informację o zakończeniu misji z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak przedłużała pobyt z powodów osobistych. Ministerstwo zwróciło uwagę na niezgodności w jej zachowaniu oraz brak przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Jankę domaga się od polskiego państwa odszkodowania w wysokości blisko 100 tysięcy złotych. W Budapeszcie odnotowano nowy rekord temperatury, wynoszący 41,6 stopni Celsjusza. CEO przekroczyło wcześniejszy wynik z Budakalasz. Fala upałów ma osłabnąć w nadchodzący weekend, a krajowy lekarz naczelny obniżył stopień ostrzeżenia. Minister

0: środowiska zwrócił uwagę na odpowiedzialne korzystanie z wody, zauważając 9% spadek jej zużycia. W 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody, a wojsko wspiera dystrybucję wody w najbardziej dotkniętych obszarach. Odwołanie Bogny Jankę z pozycji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii nastąpiło w trybie natychmiastowym. CEO spotkało się z krytyką za brak klasy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odebrało jej immunitet oraz prawa do rezydencji. CEO podważa zasady dyplomatyczne. Wskazano, że obecność osób takich jak Jankę w MSZ może prowadzić do problemów z polityczną neutralnością, co z kolei stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa państwa, w tym możliwości werbowania przez obcy wywiad. Sytuacja ta odzwierciedla szersze problemy w relacjach wewnętrznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Grupa niezadowolonych konserwatystów, w tym Tucker Carlson i Marjorie Taylor Greene, planuje stworzenie niezależnej organizacji politycznej, która ma na celu rywalizację z Partią Republikańską w kontekście wyborów prezydenckich w 2028 roku. Krytykują Donalda Trumpa za niewywiązywanie się z obietnic dotyczących wycofania amerykańskich sił z konfliktów zagranicznych oraz planują skoncentrować się na zakończeniu wojny w Iranie i zmniejszeniu wpływu Izraela na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy spotkania podkreślają potrzebę nowej platformy politycznej skupiającej się na antyinterwencjonizmie. Dalsze kroki tej grupy mogą wywołać reakcję ze strony Trumpa. Karol Nawrocki, prezydent Polski, podsumował swój pierwszy rok urzędowania, wskazując na złożenie 22 inicjatyw ustawodawczych, z czego 21 pozostaje w Sejmie. Krytykował rządzącą koalicję za brak działań, które uznał za przeciwne interesom obywateli oraz za odmowę przeprowadzenia referendum dotyczącego polityki klimatycznej. Prezydent obiecał, że niezrealizowane postulaty będą kontynuowane w przyszłości i wyraził determinację do dalszej pracy. W swoim wystąpieniu podkreślił również trudności w budowaniu relacji z Stanami Zjednoczonymi z powodu antyamerykańskich nastrojów w rządzie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Waldemar Żurek krytykuje działania prezydenta Karola Nawrockiego, wskazując na brak współpracy oraz próbę zmiany systemu politycznego bez zmiany konstytucji. Minister Sprawiedliwości twierdzi, że Nawrocki dąży do przekształcenia ustroju z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. Prezydent Nawrocki z kolei podkreśla swoją chęć współpracy z rządem, mimo trudności związanych z antyamerykanizmem. Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, skrytykował doradców Żurka, sugerując, że wprowadzają w błąd premiera. Żurek odpowiedział, że Bogucki jest bezradny i namawia prezydenta do działań niezgodnych z konstytucją. W miejscowości Szaniec podczas burzy konar drzewa spadł na grupę ponad 40 pielgrzymów, którzy w czwartek wyruszyli z Wiślicy. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie kobiety w wieku 24 i 54 lat, które zostały przewiezione do szpitala. Trzecia osoba doznała jedynie otarć na skórka. Po udzieleniu pomocy strażacy usunęli konar z drogi, umożliwiając pielgrzymom kontynuowanie marszu. Audyt w Szpitalu Południowym ujawnił poważne nieprawidłowości, w tym dyżury lekarzy trwające ponad 110 godzin bez przerwy. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, Piotr Pisula, wskazał na kuriozalność sytuacji oraz potrzebę jej wyjaśnienia, zaznaczając, że funkcja koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego nie była formalnie zarejestrowana, mimo że szpital płacił za nią przez półtora roku. Ponadto audyt ujawnił ryzyko podwójnego finansowania oraz brak rzetelnego monitorowania czasu pracy lekarzy. Pisula podkreślił, że problemy te odzwierciedlają szersze nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Litewscy strażnicy odkryli podziemny tunel o długości około 4 metrów na granicy z Białorusią, który miał służyć do nielegalnego przemycania migrantów. Tunel znajdował się na głębokości 1,5 metra i był wzmocniony drewnianymi kłodami, a jego wejście po stronie białoruskiej było zamaskowane siatką kamuflażową. Budowa tunelu nie została jednak ukończona. Od początku 2026 roku odnotowano 12 prób nielegalnego przekroczenia granicy przez podobne tunele. Litwa planuje przenieść zapasy awaryjne z terenów przygranicznych w bardziej bezpieczne miejsca. Daniel Olbrychski może wziąć udział w jury festiwalu filmowego w Gdyni, po tym jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów cofnęła blokadę nałożoną przez Ministerstwo Kultury. Aktor wcześniej ujawnił, że jego udział został zablokowany z powodu krytyki byłej minister Hanny Wróblewskiej. Po publikacji wywiadu, w którym Olbrychski napisał list do premiera Donalda Tuska, KPRM interweniowała w sprawie. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że decyzja ministerstwa została zniesiona. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj jeszcze 2 złote.

miał na celu obniżenie cen paliw na stacjach. Jednak prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że narusza ona zasadę niedziałania prawa wstecz. Środki z podatku miały częściowo rekompensować ubytek dochodów budżetu po obniżeniu VAT i akcyzy na paliwa. Wojskowy śmigłowiec Mi-2 mógł zerwać linie energetyczne w miejscowości Zacisze koło Białegostoku, CEO zgłoszono na numer alarmowy. Śmigłowiec leciał na bardzo niskim pułapie, CEO stwarzało ryzyko kontaktu z liniami. Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w tej sprawie, analizując okoliczności lotu. Wstępne sprawdzenie nie wykazało uszkodzeń śmigłowca związanych z incydentem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, odpowiedział na zarzuty Bogny Jankę dotyczące jej rzekomego złego traktowania przez ministerstwo. Jankę, która została ambasadorem w Brazylii, nie miała wcześniejszego doświadczenia dyplomatycznego i otrzymała informację o zakończeniu misji z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak przedłużyła pobyt z powodów osobistych. Ministerstwo zwróciło uwagę na niezgodności w jej zachowaniu oraz brak przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Jankę domaga się odszkodowania w wysokości blisko 100 tysięcy złotych za konsekwencje swoich decyzji. W Budapeszcie ustanowiono nowy rekord temperatury, osiągając wartość 41,6 stopnia Celsjusza. Rekord ten został odnotowany w dzielnicy Újpest, przewyższając wcześniejszy wynik z Budakalasz, wynoszący 41,4 stopnia Celsjusza. Fala upałów ma osłabnąć w weekend, a krajowy lekarz naczelny obniżył stopień ostrzeżenia. Minister środowiska zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z wody, zauważając 9% spadek jej zużycia, a w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w jej użyciu. Wojsko angażuje się w dystrybucję wody w regionach dotkniętych upałami. Donald Tusk opublikował top 5 podpisu ustawy o rynku kryptowalut. Premier podkreślił, że

Bej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu ufa 18% Ukraińców. CEO plasuje go na dalszej pozycji w nowym rankingu zaufania. Największym zaufaniem cieszy się ambasador w Wielkiej Brytanii, Valerii Załużny, z wynikiem 27,8%. Drugie miejsce zajmuje były minister obrony Michajło Fiodorow, uzyskując 26,8% zaufania, a trzeci jest dowódca sił bezzałogowych, Robert Brovdi, z wynikiem 25,4%. Badanie przeprowadzono na 2000 respondentów.

procesowe są w toku. Podczas burzy w miejscowości Szaniec konar drzewa spadł na grupę ponad 40 pielgrzymów uczestniczących w 45. kieleckiej pieszej pielgrzymce, którzy w czwartek wyruszyli z Wiślicy. Dwie kobiety w wieku 24 i 54 lat zostały ranne i przewiezione do szpitala. Trzecia osoba doznała jedynie otarć na skórka. Po udzieleniu pomocy strażacy usunęli konar z drogi. CEO pozwoliło pielgrzymom kontynuować marszałek. Litewscy strażnicy odkryli podziemny tunel na granicy z Białorusią, który miał służyć do nielegalnego przemycania migrantów. Tunel o długości około 4 metrów znajdował się na głębokości 1,5 metra, a jego wejście po stronie białoruskiej było zamaskowane siatką kamuflażową. Budowa tunelu nie została jednak ukończona. W 2026 roku odnotowano 12 prób nielegalnego przekroczenia granicy przez podobne wykopy. Litwa planuje przenieść zapasy awaryjne z terenów przygranicznych w bardziej bezpieczne miejsca. Peter Magyar oskarżył Viktora Orbana o brak działań w obliczu kryzysu energetycznego na Węgrzech, pomimo wiedzy o trudnej sytuacji krajowej energetyki. Niedobory prądu w ostatnich dniach były spowodowane niskim stanem Dunaju, co zmusiło elektrownię jądrową PAKS do ograniczenia produkcji. Magyar podkreślił, że rząd Orbana był świadomy zagrożenia już od 2002 roku, ale nie podjął żadnych kroków w celu poprawy sytuacji. W czwartek poziom wód Dunaju wzrósł, co przynajmniej częściowo złagodziło problem. Jednak wcześniejsze niedobory energii mogły prowadzić do przerw w dostawach do gospodarstw domowych. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na 4 w województwie małopolskim między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Również do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłami Brzeg a Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 19 na S61 w obwodnicy Łomży w województwie podlaskim obowiązują ograniczenia na odcinku obwodnicy. Do 20 na 2 w województwie mazowieckim między węzłem Lubelska a węzłem Halinów w kierunku Warszawy utrzymują się utrudnienia na tym odcinku. Do piątku do 13 na S52 w województwie małopolskim między Balice i Jamodniczka trwają prace przy oznakowaniu poziomem z zajęciem na przemienie lewego lub prawego pasa w obu kierunkach. Do soboty do północy na S52 w województwie śląskim w kierunku Bielska Białej zajęty jest prawy pas ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił, że prowadzone są negocjacje mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie, w których zauważono pewne postępy. Trump zwrócił uwagę na trudne relacje między przywódcami Rosji i Ukrainy, które komplikują osiągnięcie porozumienia. W odpowiedzi na prośby Ukrainy o wsparcie wojskowe, prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone również potrzebują rakiet. Wyraził nadzieję, że konflikt może zakończyć się za jego kadencji. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk złożył wniosek do Kancelarii Prezydenta RP o ujawnienie wydatków związanych z organizacją uroczystości rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W swoim wniosku domaga się szczegółowego kosztorysu, informacji o liczbie zaproszonych gości oraz wykorzystanych środkach na promocję i logistykę. Tomczyk zażądał także skanów rachunków, umów oraz dokumentacji związanej z organizacją tego wydarzenia. Uroczystość odbyła się w towarzystwie rapera Eldo oraz dzieci z zespołu Zagórzańska Siła. Audyt w Szpitalu Południowym ujawnił poważne nieprawidłowości, w tym dyżury lekarzy trwające ponad 110 godzin bez przerwy. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej

0: 6-3. Polka, rozstawiona w pierwszej rundzie z wolnym losem, w drugim meczu zdominowała rywalkę, kończąc spotkanie w 1:08. Po meczu Świątek wyraziła zadowolenie z poprawy swojej gry, mimo trudnego początku. Jest ostatnią polską zawodniczką, która pozostała w rywalizacji po wcześniejszych porażkach Mai Chwalińskiej, Magiedy Lynet i Magdaleny Fręch. Karol Nawrocki zaapelował do obywateli, aby oceniali jego pracę jako prezydenta, podkreślając, że władza istnieje dla ludzi, a nie odwrotnie. Podczas uroczystości w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia podziękował Polakom za wsparcie i zaznaczył znaczenie konstruktywnej krytyki. Prezydent zapowiedział, że będzie kontynuował inicjatywę ustawodawczą, aby zmieniać model prezydentury oraz odniósł się do zablokowanych projektów, w tym ustawy o tańszym prądzie. W ciągu roku podpisał 259 ustaw i zawetował 41. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Robert Gilman, były żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, przebywa w rosyjskim więzieniu, gdzie jego stan zdrowia budzi poważne obawy. Po oskarżeniu o kopnięcie policjanta, które jego ojciec określa jako bezpodstawne, Gilman został skazany na 4,5 roku, a następnie wyrok wydłużono do 10 lat za rzekome ataki na funkcjonariuszy więziennych. Obecnie przebywa w stanie osłupienia dysocjacyjnego w oddziale psychiatrycznym, co uniemożliwia mu udział w rozprawach sądowych. Biały Dom oraz Departament Stanu wezwały rosyjskie władze do jego uwolnienia, aby mógł otrzymać specjalistyczną opiekę medyczną w Stanach Zjednoczonych. Matka Gilmana nie ma dostępu do syna, mimo posiadania orzeczenia sądowego, co dodatkowo potęguje obawy jego rodziny o jego życie. Donald Trump wprowadził 2 rozporządzenia mające na celu ograniczenie obywatelstwa z urodzenia w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze z nich dotyczy dzieci urodzonych

w złotych w pierwszym półroczu 2026 roku, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zysk wzrósł o 10 miliardów 200 milionów złotych, a przychody wyniosły ponad 152 miliardy złotych. Wzrost rentowności koncernu jest efektem wyższych cen paliw oraz produktów petrochemicznych, a także rosnącego znaczenia zagranicznych rynków, które stanowiły 43% zysków z sieci stacji paliw. Wiceprezes Orlenu do spraw finansowych podkreślił, że wyniki finansowe potwierdzają odporność zdywersyfikowanego modelu biznesowego koncernu. Grupa planuje również rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory. W 2025 roku Portugalię odwiedziło 29,5 miliona zagranicznych turystów, a Polacy byli jedną z najszybciej rosnących grup, zwiększając swoją liczbę o 11,4%. Z ponad 500 000 turystów Polacy zajęli 11 miejsce wśród odwiedzających, wydając ponad 506 milionów euro. Zainteresowanie Polaków rozciąga się na regiony, które dotychczas nie były popularne, takie jak Porto, Braga i Guimarães. Wzrost ruchu turystycznego z Polski potwierdzają również dane, które wskazują na 30% wzrost pasażerów z Polski na portugalskich lotniskach w pierwszym kwartale 2026 roku. Warto dodać, że Polacy stali się drugą, po Hiszpanach, najliczniejszą grupą odwiedzającą sanktuarium w Fatimie, przybywając w dużych, zorganizowanych grupach. Jagiellonia Białystok pokonała Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu eliminacyjnym do Ligi Europy. Po samobójczym golu Guilherme Montoya w 4 minucie, Kajetan Schmidt wyrównał w 13, a następnie zdobył drugiego gola w 21 minucie. Mimo kilku szans ze strony gości, białostoczanie zdołali utrzymać prowadzenie do końca meczu. Rewanż w Glasgow odbędzie się w przyszłym tygodniu, a Jagiellonia będzie musiała bronić skromnej zaliczki. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja w Niemczech zatrzymała 50-letniego Polaka, który prowadził traktor po autostradzie A19, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna miał 2,36 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu. Zgłoszenie o niebezpiecznej jeździe skłoniło funkcjonariuszy do natychmiastowej interwencji.